0: Ja, poszło Hana.
1: Hana aż daj bukur.
0: Ja poczło w ty.
2: O, Belladonna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kano, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.